Leży na plaży, słońce pecze, a mani idą suze. Zona trachnut, mini trana, a za ti koni grandant.